0: sangre. ¡Toma aquí, mamá!
1: A ver. Vuelve a ver.
2: ¡No me digas que no me hago por tu crítica! ¡No me digas que no me hago por tu crítica!
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
1: Ale puta cię palił. Ale osnowy, gdzie się rzuca? Bo, bo, bo, ale prawie na pena, bo na kupony systemu. Na ulicy. Wysza, patrzę. Co, a pena, to pude cię razy, czy na ulicy. A co jest ty na jego? A mama może sobie daje, to mimo, lecz sam go. A, na, na, na. Ale cię nie umiemy, a nie rzuca. Then I'll watch you.